Rádio. Rok je... Rok Rádio. Rok. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Dio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

dwóch zmianach. Jako drzew w uśmiechach. Jako drzew w uśmiechach. Jako drzew w uśmiechach. Słyszę twój serce bić. Jako drzew.